ti śpiew, że wszystko bude zas, jako dziw, srce se zjem, špotváří ti kanon, pojď blíž.